0: ayer, hoy y a toda hora. Solo escucha Radio Norte, la fuerza grupera.
1: Tila kwa, pechanchan na tingkan na loob lakshiwan, aruta kwi smukmukil na lekwan, kaut na kunelik kwan is kawilal uts meteo.
2: Pana, naroksilik kutpil pan kwa is meteo, komplebeng, skomon is kawilal, reli kawil kangel. Oksila kawilal, rikindi is meteo li komplebeng, ut ek ashalanil, tausalik atibal pan parnakulak chaku, paton relak padanil kwitok nakakwek ash komolirailal. Donuban berke nakajib li kawilal.